0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: 7 News has this new video from the jail cameras as the escape happened.

Yeah.

Pan, pyta Pan, pyta Pan, pyta Pan.

Thank you.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

Decorated.

Yeah.

nie pogadamy. Umówiliśmy się u niego na za dwa dni na godzinę 18. Przyszedłem punktualnie, był, czekał na mnie. Był, czekał na mnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa, potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Nora Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej Norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Wojtka Buterowicza, w cenie ubrania Szyi Krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołton, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak. Bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może. A przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę Francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lons Dalate. Jest to odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, dawniej uznawana za osobny materiał i osobną odmianę polimorficzną węgla. Wśród naukowców nie było zgodności co do struktury lonsdaleitu, co wynikało m.in. z trudności w uzyskiwaniu próbek odpowiedniej jakości i czystości. Przez lata trwały spory co do struktury i dokładnego powstania tego materiału. Dopiero w 2017 roku przeprowadzono eksperymenty polegające na symulacji uderzeń meteorytów w specjalnej komorze do badania kolizji. Wykorzystano pociski z fluorku litu o prędkości około 5 km na sekundę, które uderzały w grafitową tarczę o grubości około 2 mm. Stwierdzono, że lonsdaleity powstają bezpośrednio z grafitu w wyniku gwałtownego uderzenia w czasie miliardowych części sekundy przy ciśnieniu 500 tysięcy atmosfer. Struktura lonsdaleitu różni się od struktury diamentu. Przez lata trwały spory, czy jest on twardszy od diamentu, czy nie. Ostatnie badania wykazały, że nie można porównywać go z diamentem, jeżeli chodzi o twardość, ponieważ posiada on właśnie inną strukturę niż diament i w różnych warunkach oba materiały mogą mieć różniącą się od siebie twardość. Jednak mimo swoich właściwości prawdopodobnie lonsdaleit długo jeszcze nie znajdzie żadnego popularnego zastosowania, głównie przez problematyczny sposób jego uzyskiwania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Neft Daslari. Zbudowane na wodzie, Neft Daslari to jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych miast na świecie. Powstało na rozkaz Stalina i miało być dowodem potęgi i nieograniczonych możliwości Związku Radzieckiego. Na kilkunastu platformach połączonych ze sobą setkami kilometrów dróg żyje kilka tysięcy ludzi. Wszystko zaczęło się od badań geologicznych przeprowadzonych na tym terenie na dużą skalę w latach 1945-1948. Pierwsze zabudowania stanęły w 1949 roku. Platforma wiertnicza była pierwszą na świecie, która stanęła na wodzie. W 1951 roku Neft Daslari wyposażono we wszelką niezbędną infrastrukturę, a w ciągu kilkudziesięciu lat powstało kilkanaście platform, które połączono ze sobą 300 kilometrami dróg wybudowanych na metalowych rusztowaniach. W 1960 roku teren osady wynosił około 7 hektarów, a długość stalowych estakad składających się na niego liczyła powyżej 200 kilometrów. Obecnie Neft Daslari liczy około 5 tysięcy mieszkańców, którzy pracują na tygodniowe zmiany. Obejmuje także ponad 300 kilometrów dróg wybudowanych na palach. W ciągu 60 lat eksploatacji miejscowych pól naftowych pozyskano z nich ponad 170 milionów ton ropy i 15 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję z cyklu Archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu His Name is Alive. Płyta zatytułowana Home is in Your Head. To drugi studyjny album tego zespołu, pierwotnie wydany przez 4AD w Wielkiej Brytanii 9 września 1991 roku oraz nakładem Rykodisc w Stanach Zjednoczonych w roku 1992. Podobnie jak debiutancki album 4AD zatytułowany Livonia, album Home is in Your Head zespołu His Name is Alive zawiera utwory, które pierwotnie powstały w piwnicy Warrena DeFevera na rejestratorze czterościeżkowym, a później zostały zremiksowane przez Ivo Watts-Russella i Johna Fryera w coś, co nadaje się do wydania. Zwrot siedząc, wciąż się poruszając, wciąż wpatrując się i patrząc został później wykorzystany w filmie Jerry Maguire z 1996 roku w kluczowej scenie, w której Tom Cruise

przeżywa załamanie nerwowe. There is something between us and he's changing my words to cover utworu zespołu Bun Machine, w którego skład weszli Diffiver, gitarzysta Jim Ogg i perkusista Scott McKenzie, a który wydał swój jedyny album w 1989 roku. Ogg był gościem na płycie Livonia, a po jej wydaniu stał się pełnoprawnym członkiem His Name is Alive. Man on the Silver Mountain to cover utworu zespołu Rainbow. Ostatni utwór na płycie zawiera ukrytą piosenkę. Po krótkiej chwili ciszy, po zakończeniu Dreams Are of the Body, rozpoczyna się utwór The Other Body. Jest to utwór demo, który nagle się kończy, ponieważ taśma się skończyła podczas nagrywania. Album był dostępny w Stanach Zjednoczonych wyłącznie jako import do 1992 roku, kiedy to Rykodisc wydał go na rynku krajowym na płycie CD. Wydanie Rykodisc, które jest obecnie niedostępne, zawierało również epkę The Dirt Eaters, wydaną w Wielkiej Brytanii na początku 1992 roku. Kiedy 4AD wznowiło album na płycie CD w 1998 roku, również umieściło te utwory. Wersja Rykodisc miała inną okładkę, która była nieznacznie przerobioną wersją tylnej okładki wydania 4AD. Oto muzycy, którzy wzięli udział w nagraniach. Karin Oliver, wokal, gitara, piosenki. Warren Diffiver, gitara, bas, sample, piosenki, gitara, ołówkowa. Melissa Elliott, gitara, gitara, ołówkowa, piosenki. Jim Ogg, gitara, piosenka. Damian Lang, perkusja. Deszczomistrzowie, trzaski, kość. Dennis James, wokal, piosenka. Karen Neal, wokal w utworze Is This The Way The Tigers Do. Oto spis utworów, które za chwilę usłyszymy. Jest ich aż 23, a niektóre mają po parę dziesiąt sekund. Are You Coming Down This Weekend? Her Eyes Were Huge Things. The Charmer. Hope Called In Sick. Song of Schizophrenia Part 1, My Feathers Needs Cleaning, Songs of Schizophrenia Part 2, The Well, Songs of Schizophrenia Part 3, There is Something Between Us and He's Changing My Words, The Phoenix, A Pool of Ice, Are We Still Married, Put Your Finger in Your Eye, Home is in Your Head, Why People Disappear, Here Eyes Are Huge, Save the Birds, Chances Are We Are Mad, Mescalina, Sitting Still, Moving Still, Staring Out Looking, Very Bad, A Bitter Hand, Beautiful and Pointless, Temp, Spirit and Body, Love is a Fish Eye, i na koniec Dreams Are of the Body, The Other Body. Ciężko się czyta tyle utworów, zamienia się to czasem w jakiś taki niepotrzebny bełkot, ale cóż, tyle tych utworów było, a ja chciałem być elegancki i w porządku. Posłuchajmy więc teraz płyty grupy His Name is Alive, płyta nazywa się Home is in Your Head, wydana w roku 1991, oczywiście przez 4AD.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lonsdaleit. Jest to odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, dawniej uznawana za osobny materiał i osobną odmianę polimorficzną węgla. Wśród naukowców nie było zgodności co do struktury lonsdaleitu, co wynikało m.in. z trudności w uzyskiwaniu próbek odpowiedniej jakości i czystości. Przez lata trwały spory co do struktury i dokładnego powstania tego materiału. Dopiero w 2017 roku przeprowadzono eksperymenty polegające na symulacji uderzeń meteorytów w specjalnej komorze do badania kolizji. Wykorzystano pociski z fluorku litu o prędkości około 5 km na sekundę, które uderzały w grafitową tarczę o grubości około 2 mm. Stwierdzono, że lonsdaleity powstają bezpośrednio z grafitu w wyniku gwałtownego uderzenia w czasie miliardowych części sekundy przy ciśnieniu 500 tysięcy atmosfer. Struktura lonsdaleitu różni się od struktury diamentu. Przez lata trwały spory, czy jest on twardszy od diamentu, czy nie. Ostatnie badania wykazały, że nie można porównywać go z diamentem, jeżeli chodzi o twardość, ponieważ posiada on właśnie inną strukturę niż diament i w różnych warunkach oba materiały mogą mieć różniącą się od siebie twardość. Jednak mimo swoich właściwości prawdopodobnie lonsdaleit długo jeszcze nie znajdzie żadnego popularnego zastosowania, głównie przez problematyczny sposób jego uzyskiwania.

0: Well, I'm wondering and wondering.
1: You can't tell Tom.
2: Well, I'm wondering.
3: Witam Państwa serdecznie. Super Mario. Jak co poniedziałek Radio Odzew. To był Vernon Reed z Nowego Jorku. Rok 96. Piosenka nosi tytuł CP Time. A teraz posłuchamy zespołu z Kanady. Rok 97. Zespół nazywa się King Cup Steely. Piosenka nosi tytuł Pass the Golden Falcon. I oba zespoły uważam bardzo się nadają na czerwcowy, tuż przed wakacyjny wieczór. Zatem posłuchajmy zespołu King Cup Steely.

0: A teraz kolejny zespół, tym razem rok 74 i jedni z prekursorów stylu disco. Grają do tej pory, ale szczerze mówiąc nie wiem, co oni w tym momencie mogą nagrywać. Nazywają się Fatback Band, a piosenka nosi tytuł Mr. Bassman. Są z Nowego Jorku i takie disco, owszem, przyswajam z ochotą. Słychać tam naprawdę fajne rzeczy. Czasami zajeżdża muzyką wręcz filmową. Posłuchajcie.
1: Ladies and gentlemen, one of the funkiest bands on the East Coast, the Fatback Band. Come on!

Kolejny zespół z Los Angeles. Tegoroczna rzecz. La Seed. Pisze się to tak wybiórczo dużymi i małymi literami, aby to LSD jednak wyodrębnić. Piosenka nosi tytuł The Bass i nie jest to disco.

Teraz będzie coś innego, ale również rok 2026. Zespół znany, grany parokrotnie, zespół Mad, Mad, Mad, pisane wszystko razem, a piosenka nosi tytuł Big Fizz i są z UK. Zapraszam.

Pozostajemy w Anglii, ale zrobimy delikatną zmianę. Przełączymy po prostu rodzaj paliwa. Będzie to zespół Louis Floyd Henry, rok 2023, a piosenka nosi tytuł Code Breaker, śpiewanie i granie bardziej analogowe, czyli tradycyjne paliwa kopalne.

Rok 89. Troszeczkę prywaty, ale nie chwaleństwa. Widziałem przed kilkoma tygodniami zespół Public Image w warszawskiej progresji i to, co oni tam pokazali, naprawdę było fantastyczne. Nie, aż dziwne, że grają kolejną trasę, praktycznie codziennie koncert, ale ja nie widziałem tam jakiegoś znudzenia, wręcz przeciwnie, tak jakby robili to po raz pierwszy. Między innymi Warrior, bardzo fajnie zagrany, ale dużo rzeczy w wersjach takiego, jakby to nie zabrzmiało, ostrego dubu. Nie będę opowiadać koncertu. Zapraszam na Public Image.

To był zespół Public Image. A teraz coś innego. Teraz będzie zespół z Hiszpanii z roku 2020. Zespół nazywa się Ride Free, a piosenka nosi tytuł Hammers. I będzie to, jak już rzekłem, coś innego.

To może troszkę grunge'u. Grunge'u z 94 roku, zespół, który grał na tamtej fali, ale nie załapał się na pudło. Nie grali też dość długo, ale grali nawet fajnie. Zespół Smiley z piosenką Staring at the Sun. Oczywiście Stany Zjednoczone.

Kolejny zespół ze Stanów Zjednoczonych, zespół coverowy z panią na wokalu. Gdyby wziąć jakiś składak The Best Of, ciężka muzyka, to co tam znajdziecie, wybierzecie sobie palcem, oni to wszystko coverują. Tool, Beastie Boys, Nirvana i tak dalej, i tak dalej. Robią to dość sympatycznie. Warto posłuchać, nie za długo, bo jest nużące, ale warto raz na jakiś czas sobie dla odmulenia wrzucić Brass Against i Sabotage.

Nadal Stany Zjednoczone. Pozostajemy w klimacie grunge'owym w tym samym okresie czasu, bo to będzie rok 92 i zespół 24/7 Spice, a piosenka nosi tytuł Stuntman. Stuntman czasami kojarzy mi się ze Spoonmanem z Soundgarden, ale to nie to samo. Pierwsze płyty Pantery bardziej mi tutaj przychodzą na myśl, słuchając wokalisty. Zapraszam.

I jeszcze troszkę zespół Head Crush, rok 94, Scapegoat, tak się nazywa ta piosenka, skład. Skład jest niemiecko-amerykański z siedzibą w Niemczech dla odmiany. Posłuchajcie jeszcze troszkę klimatów wczesnych czy połowy lat 90. Nieczęsto się to tutaj zdarza. Zapraszam. Just walk away.

W ubiegłym tygodniu było tylko 10 piosenek, to w tym tygodniu udało się zmieścić ich więcej, bo będzie aż 13. Za chwilę skończymy angielskim składem, skończymy elektroniczną 5-minutową sieką zespół Cutler Rock, a piosenka Bass Heads, rok 99. To na koniec. Cóż tu dodać? Zapraszam Państwa za tydzień o tej samej porze. To będzie kolejne spotkanie coraz bliżej wakacji. Ja myślę, że będę. Dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego tygodnia i tak dalej, i tak dalej. Żegnam Państwa, Super Mario Forte. Dobranoc, do usłyszenia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Piękne słońce mamy tego lata, chociaż niestety, jeśli chodzi o narcystę, to będzie trochę smutniej ze względu na to, że pożegnaliśmy ostatnio bardzo wpływowe postaci ze świata jazzu, mianowicie także i Abdullaha Ibrahima.

To z albumu The Balance z 2019 roku. Abdullah Ibrahim, urodzony w Cape Town w 1934 roku, znany też jako The Dollar Brand, wybitny pianista jazzowy i przy okazji też człowiek, bez którego większość takich naprawdę młodych artystów nie zaczynałaby swojej kariery, także przy saksofonie, którego było słychać w utworze Song for Setima. Niestety jakoś nie zdążyłem wypatrzeć, kto na tym gra, ale wiem, że to było naprawdę bardzo piękne. No i przy okazji też sam Abdullah miał okazję grać u boku Duke'a Ellingtona, więc no tyle jest ciekawa postać, że niestety on szybko odszedł z tego świata, a pozostawił po sobie sporo bardzo ciekawej muzyki, nie tylko pianistycznej, ale i także aranżował także własne utwory, które o dziwo też się sprawdzały na tych międzynarodowych arenach i estradach. Chociaż naprawdę smutno też będzie ze względu na jeszcze jedno odejście, ale o tym dopiero gdzieś tak może pod koniec powiem. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. No, rzadko w ogóle mówimy tutaj o postaciach, które znamy, czy też rzadko mówię tutaj w audycji o tym, co tak naprawdę ktoś znany odchodzi z samej, że żywej orkiestry do tej niebieskiej orkiestry, ale nie chcę mi się za specjalnie drążyć tego tematu, gdyż program troszeczkę dzisiejszej audycji będzie podporządkowany no głównie wśród klasyków, które też będą, ale i także nowości, bo bez tego też ten świat muzyki by nie istniał. The Veils właśnie wydało Fragile Words, zupełnie nowy album, z którego wyjąłem, jak na tą obecną porę, czyli na czwartek, w którym to nagrywam, właśnie ten oto singiel, który no, wydaje się być bardzo dla samego Fina Andrews no, takim przejmującym doznaniem i też takim dosyć ukonstytuowanym brzmieniem, które lirycznie komponuje się z nimi od samej płyty Asphodels. Chociaż tak naprawdę Asphodels to nie tylko, że tak powiem, takie smętne melodie były, to i także te bardziej żywsze, ale ta jest naprawdę przejmująca. Little White Bird.

food. It's fragile. It's fragile.

Trochę to brzmi, jakby to produkował Moby, ale nawet całkiem dobre. Little White Bird z albumu Fragile World, który wam się poleca waszym uszom w streamingach i nie tylko. The Veils oczywiście. Teraz będzie trochę odgrzebków z zeszłego tygodnia, którego też troszeczkę nieco przegapiłem pod względem muzycznym, jeśli chodzi o takie premiery dosyć ważne, nie mówiąc o Olivii Rodrigo, chociaż ona nie specjalnie nadaje się do tego typu audycji, albo nadaje się, tylko jest zbyt popularną, żeby ją grać, przynajmniej tu, w moim niszowym radiu, czy też w niszowej audycji, w której to rzeczy głównie takie mało znane, które uchodzą tak naprawdę też za takie już kompletnie też zapomniane nawet przez dziennikarzy muzycznych się pojawiają, to jeden z nich, tychże zespołów, jest bardzo moim zdaniem też przeoczony przez resztę samych dziennikarzy, bo to jest grupa OK Goodnight, która wydała swój drugi album i który oczywiście gra typowo dosyć dziwną, nie nazwałbym tego za bardzo matrockową muzyką, ale bardziej taką pomieszaną z wieloma innymi wstawkami dosyć sentymentalnymi, też ciepłymi, jeśli chodzi o ciepły głos samej wokalistki, no i też to, że pochodzą z Bostonu, no też świadczy o tym, że no mają w pewnym sensie takie korzenne tradycje, ale Boston nie jest takim mocno korzennym miastem. Ale jeśli chodzi o samą stylistykę, to możecie ogarnąć tu po pierwszych taktach utworu The Show, że oni, można by powiedzieć, mieszają mocno i to czasem nawet rząszyście, że aż biją im zamem brawa na scenie.

No, nawet wyrywnie można by powiedzieć, to zabrzmiało na początku, ale no, mieszanka takiego troszeczkę, no nie wiem, postpunku z takim mocno zaziornym, matrokowym brzmieniem, no to takie coś to tylko od OK Good Night. Ich można posłuchać na Bandcampie wraz z ich nowym albumem. A co do Gilli Band, no to jednak Gilla Band zaskakuje, mimo tego, że chyba nie planują wydać zupełnie nowej płyty, to. No powiem tak, w kwestiach obyczajowych jestem konserwatywny, w kwestiach no też tego, czy single, czy albumy, wybieram oczywiście albumy, więc jestem mocno konserwatywny. I z tego prostego powodu jakoś nienawidzę, jak ktoś wrzuca jakieś single, o których nie mam kompletnie pojęcia, bo ja singli nie słucham, tylko pełnych albumów, więc raczej staram się doczekać wtedy pełnego całokształtu, aż w końcu jakoś się on wyrobi i będę mógł sobie coś wybrać do zagrania dla was na antenie Radia Odzew, ale no też jest to ciężkie, że niestety przychodzą takie malutkie pchełki w postaci utworu Giraffe i one robią, że tak powiem, rainbach na antenie i sami zresztą posłuchajcie dlaczego.

0: takie...
1: No trochę te pchełki skakały, ale później wciął się hałsowy beat i powiem szczerze, że tego nawet sami The Chemical Brothers by tego by nie wymyślili, a oni tak. Dosyć zaskakujące, bo pamiętam, że kiedyś taki zespół Hike This próbował on na swoim mocno punkującym albumie, chociaż niekoniecznie był mocno punkowy, wpleść tu rave'owe, że tak powiem, klimaty i też dodać troszeczkę takie taneczne brzmienie, takie dyskotekowe, więc to było dosyć dla mnie surrealistyczne przeżycie, powiem szczerze, ale no, tu doceniam inwencję i Gilla Band jest tego żywym przykładem, że można i to jak najbardziej. Pytacie, czy nawet chcielibyście mnie o to zapytać, gdybym miał jakąś pocztę mailową, czy też ta audycja byłaby na żywo, a jednak nią nie jest. Pytacie mnie, no powiedzmy, że mnie pytacie o to, jakie wymarzone mecze mi się marzą na mundialu. Oczywiście dla mnie mógłby być to spokojnie mecz Japonii z Norwegią albo Japonii z Czechami, chociaż oni w rankingu FIFA niestety mocno, że tak powiem, dołują w odróżnieniu od Halanda i całej grupy właśnie mocnych Skandynawów, więc niestety no, takiego meczu bym z radością nie oglądał za specjalnie. Ale jeśli chodzi o nowość od pewnego japońskiego zespołu Tripper Salad, no to koniecznie. Ten utwór oczywiście się nazywa tak, że nie umiem przeczytać ze względu na to, że japońskiego kompletnie ni w ząb nie umiem, ale posłuchać zawsze możemy.

Muszę poczekać, aż skończy grać pozytywka. Teraz? O, dobrze. Można byłoby powiedzieć, że w Japonii scena gitarowa przeżywa duży renesans, bo ilekroć wam zapuszczam jakieś dziwne japońskie rzeczy, to jednak nie do końca są dziwne, ale nawet przyjemne. Tyle, że nic z japońskiego kompletnie nie rozumiem, ale jeśli chodzi o ich albumy takich naprawdę dobrych gitarowych zespołów, to one windują wysoko w Rate Your Music na wysokich notach ich albumów, co najmniej 4,25 nawet, mają niekiedy średnią ocen, albo nawet 3,80 ileś. To nie wiem, czy to jest wina tego, że cała Japonia potrafi słuchać własnej rodzimej produkcji i uznawać, że to jest dobre, ale i także ludzie, którzy się nasłuchali tego, gdzieś tak zbierali TikTokowych i uznają, że to jednak też jest dobre. Ja jestem bardziej zdecydowanie po tej pierwszej stronie, że jednak Japonia jest bardziej gitarowo obecna niż kiedykolwiek. No i niech im będzie. Triple Salut, ten zespół właśnie przed chwilą zabrzmiał. A teraz będzie coś kompletnie dziwnego, bo zespół pochodzi z Niemiec, gra po angielsku, występuje często w Norwegii, jeśli chodzi o swoje koncerty. I ma islandzkie tytuły swoich utworów na płytach, więc no trochę jest to dosyć skomplikowana materia, chociaż zdumiewa mnie to, że Niemcy potrafią śpiewać w połowie po islandzku albo i także po norwesku. No bo to są dwie oddzielne strefy walutowe, można byłoby powiedzieć, ale nie w tym wypadku. Nie w wypadku zespołu Furnesk, który ostatnio wydał swoją płytę Jysyr, z którego pochodzi dosyć no, trudny do wymówienia utwór, jeśli chodzi o nazwę, to Blues Malmur. Blues Malmur, czyli po prostu krwista ściana. No tak to nazwijmy, bo jakoś też za bardzo nie znam islandzkiego.

Takiego pogańskiego metalu mi było trzeba w samej obecnej audycji, w tymże wydaniu Narcysty, i jednak się nie pomyliłem, że to jest naprawdę mocne brzmienie, o tyle skomplikowane, że aż piękne. No ogólnie, no, Fernask, no, co można więcej powiedzieć? Chłopcy dosyć są, no, skryci, ale niezły album jest ten co Yesir. Warto po prostu dać głośniej dla takiej muzyki. To teraz będzie kącik polski. Niechętnie promuję tutaj polskie zespoły tu w programie, ale no, w pewnym sensie mamy tutaj nowy utwór zespołu Dziwna Wiosna, który jakoś, można by powiedzieć, trochę cytuje niektóre utwory, czy też niektórych artystów, takich jak Myslowic. Ostatnio się wziął także za cytowanie Krzyśka Ostrowskiego z Cool Kids of Dead. I no, zrobił dosyć bardzo zgrabny sposób, chociaż nie rozumiem, co mają wspólnego z metalem, bo w informacji prasowej na temat tego utworu jest napisane, że oni są jakoś, no, artystami pogranicza metalu i rocka. No, nie powiedziałbym, bardziej to jest takie, no, granie indie rockowe, ale troszeczkę z takim, no, czy ja wiem, post-grunge'owym posmakiem. Nie wiem. Wszystko się by wyprało odpowiednio by w swoim, że tak powiem, położeniu, ale co wyszło z tego prania, to oczywiście sobie musicie dośpiewać sami, bo oto jest nowy singiel Światła Miasta.

Jakoś im to brzdąka nie idzie. Dziwna wiosna. Mam nadzieję, że z tego może coś się urodzi nowego, nowy album, nowe coś. No, zobaczymy. Na razie chłopakom daję sporą okejkę dla tego utworu. Tak samo daję sporą okejkę dla najbardziej zapracowanego człowieka na świecie, czy w Polsce, jakim jest Artur Rojek, bo oczywiście przygotowuje swój Off Festival, też będzie można go jakoś usłyszeć na różnych trasach koncertowych tego lata, ale on... No właściwie no jesienią ma zamiar wypuścić swój autorski wytwór, który o tyle będzie ciekawy, że od samego singla Gruby Mały, to też no tym bardziej tego, którego za chwilę zaraz usłyszycie, jestem przekonany, że to będzie prawdziwie dobra płyta roku. W dodatku Polska. O, i w dodatku sam Dawid Podsiadło dołączył do tego utworu. Yeti.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Chciałem powiedzieć, że to dwóch najbardziej zapracowanych gości w Polsce, bo jeden robi off-festiwal, drugi wyprzedaje stadiony. Ostatnio Stadion Śląski wyprzedał gdzieś tak na dwa koncerty w Chorzowie. No, można by powiedzieć, że ta parka jednak zrobiła mi doskonały, że tak powiem, podkład pod to, że nie warto się przejmować. Trzeba oczywiście to Yeti, którego nie ma, omijać szerokim łukiem. Dawid Podsiadło i Artur Rojek to byli oczywiście przed chwilą. No teraz będzie taka smutna kartka z kalendarza, bo ja w zasadzie lubię smutne daty. Czemuż by nie? 20 lat temu odbył się pogrzeb Billego Prestona, który zmarł dokładnie tegoż dnia. No i można byłoby powiedzieć, że to jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o klawiszowców w muzyce rozrywkowej, bo zdziałał z wielkimi osobami, z George'em Harrisonem między innymi, ze Stonesami, no i z paroma innymi osobistościami muzyki, chyba z Dolly Parton pewnie. Też także robił przy klawiszach u niej. Albo nie wiem. W zasadzie mówiąc, też chciałem przedstawić, że tak powiem, po części jego twórczość, bo sięgnąłem do albumu That's the Way God Planned It z 1969 roku i taki oto skrawek, który no oczywiście też został współprodukowany przez samego George'a Harrisona, jego wieloletniego kumpla. Dla was wyjąłem Let Us All to get together right now.

spętny głos, ale jednak bardzo dosyć wzniosły. Billy Preston z albumu z 1969 roku That's the way God planned it i Let us all get together right now. Smutna oczywiście data też nastąpiła gdzieś tak 9 czerwca, bo doszło do takiej sytuacji, że James Blood Ulmer, wybitny, no nie do końca wybitny, ale znany w swoim środowisku gitarzysta funkowy oraz jazzowy, zmarł w wieku 86 lat. No, był jednym z takich prekursorów takiego mocnego improwizowanego grania. Uczył się u samego Ornetta Colemana wielu, że tak powiem, harmonicznych, jeśli chodzi o samo brzmienie gitary. No i współpracował z wieloma, że tak powiem, ulubionymi twórcami. Też założył Music Revelation Ensemble we współpracy z Davidem Murrayem jako saksofonistą, basistą Aminem Alim oraz perkusistą Ronaldem Shannonem Jacksonem. I tak się składa, że na sam koniec dzisiejszej audycji wyciągnąłem z drugiego jego albumu z 80 roku taki oto kawałek tytułowy z samego albumu Are You Glad To Be In America? To tak w ramach komentarza dotyczącego mundialu, jak i też obecnego stanu polityki w USA. Pięknie wam dziękuję i oczywiście życzę wam tego, żebyśmy się usłyszeli ponownie. Adam Pachołek, do usłyszenia. Bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Studio One prezentuje. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. A płyta, która dzisiaj się pojawi, to płyta Jackiego Me Too. Płyta wydana w roku 1970 albo 71, jak inne daty podają, inne źródła podają. Płyta nazywa się Macafet. Na tym longplayu wydanym na początku lat 70. znajduje się kilkanaście przyjemnych, namiętnych utworów instrumentalnych, choć jak to zwykle bywa w przypadku klasycznych albumów reggae, nie oznacza to, że cały materiał został nagrany właśnie wtedy. Z pewnością brzmi on jak najlepsze Rocksteady, a niektóre z jego transowych groove'ów nawiązują do ery dubu. Wszędzie słychać buzujące riffy organowe, podobne do tych, które po kilku modyfikacjach spopularyzował w USA hit Timiego Thomasa z 73 roku Why Can't We Live Together? Nie ma co dużo gadać, trzeba po prostu posłuchać. Oto utwory znajdujące się na płycie. Henry the Great, Good Feeling, Macafet, Lazy Bones, Fancy Pants, Something Else, Happy People, Purple Heart, Wah Wah, Division 1, Guitar Organ, Dead is Home. Jackie Me Too, rok 1970, płyta Macafet.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki w cotygodniowym programie Na Żywo. Na Żywo, czyli o koncertach będziemy rozmawiać. Nie to, że my na żywo, koncerty będą na żywo. No bo, dobra, już nic nie gadaj, Władziu, bo zaczynasz się koła pućkać. Chciałem dzisiaj przedstawić album nagrany przez grupę moją ulubioną, No Mi Zno. To taki kanadyjski punk rockowy zespół, można powiedzieć punk rockowo-hardkorowy, hardcore punkowy nawet. Utwór nazywa się Life Plus Cuddly i to jest album koncertowy, wydany w 1991 roku. Zawiera nagrania koncertowe z występów w Europie. Promujący album Wrong, wydany w roku 1989. Life Plus Cuddly został uznany za jeden z najlepszych albumów koncertowych punk rockowych, jakie kiedykolwiek nagrano. Zdjęcie na okładce przedstawia perkusistę Johna Wrighta jako dziecko pomiędzy swoim kuzynem i nieznanym perkusistą zespołu weselnego. Tak się patrzę teraz na to zdjęcie. Perkusista weselny, pewnie jak się dowiedział na okładce, jakiego zespołu jest, to chyba zmienił orientację muzyczną na pewno. Skomplikowany z serii europejskich koncertów z 90 roku, w Plus Cuddly albo Live and Cuddly, ale mówmy plus, czyli plus, bo tak jest na okładce napisane. No więc ten album przenosi konfrontacyjną, palącą wściekłość No Mi Zno na inny poziom. To nie jest prawdziwe zaskoczenie, biorąc pod uwagę, jak genialny jest zespół Dio, ale Life Plus Cuddly tworzy doskonały album doskonałego zespołu, idealnie zsynchronizowany, piekielnie ciasny, a jednak uwalniający całą możliwą energię na każdym kroku. W pewien sposób można by to uznać za ukryty wpływ na sporą ilość zarówno wczesnego rocka matematycznego, jak i emo z lat 90. z ledwo kontrolowanym zapałem śpiewu i nagłymi szarpnięciami w przód i w tył w sekcji rytmicznej. W najlepszych utworach No Mi Zno jest jednak nagła, dzika inteligencja, której nie brakuje tutaj w niektórych z najlepszych i najbardziej instynktownych występów. Bity z domieszką wojowniczości i wezwanie i odpowiedź w Brother Rat niemal idealne przyspieszenie, groźny spokój w Teresa, Give Me That Knife, naprawdę dobry Minotron. Biorąc pod uwagę, że jest to zmontowane z różnych źródeł, można by argumentować, że żaden występ nie był tak dobry jak sama płyta, ale szczerze mówiąc, przy takich efektach końcowych, po co narzekać? Czy to mięsisty kawałek Rags and Bones z tym, co wydaje się być hip-hopowym breakiem w środku, albo tak sugerują wezwania do Run DMC. Coraz bardziej intensywny żar w utworze What Slade Says, czy oszałamiający zwrot akcji w Dark Ages. Być może najlepszy występ zespołu do tej pory. Jest tu wiele do przyjęcia. Pojawia się również trochę żartów. Wśród innych zabawnych momentów jest jeden z zespołu mówiący, że konfrontacyjna publiczność słuchała zbyt dużo Stormtroopers of Death podczas przerwy w Two Lips, Two Lungs and One Tongue, a także twierdzenie, że szczególnie wspaniały The End of All Things jest optymistycznym, pozytywnym utworem. No, tak to oni widzą. Dobra, przejdźmy teraz do konkretów, czyli co takiego, jakich utworów posłuchamy. Oto lista. It's Catching Up, Two Lips, Two Lungs and One Tongue, Rags and Bones, Body Bag, Brother Rat, What Slade Says, Somebody's, Teresa Give Me That Knife, Victory, Dark Ages, The End of All Things, The Day Everything Became Nothing, Dead Souls, Metronome, No Fucking. Skład, w jakim dokonano tych nagrań: Andy Kerr, gitara, bas, wokal, John Wright, wokal, perkusja, klawisze, instrumenty perkusyjne, Rob Wright, wokal, gitara, bas, grafika, Craig Bogie, nagłośnienie na żywo, Dolph Plantate, miksowanie, inżynieria i John Yates, dzieło sztuki. Okej, okay. Rok 1991, zespół No Means No, koncertowa płyta Live Plus Cuddly. Miłego odbioru.

Yeah, knives and forks. Without the forks. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

This next one's off Small Parks. This is called Dark Ages.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i witam znowu w programie, to już drugi raz, tydzień temu rozpoczęliśmy emisję tego programu, w programie, który się nazywa Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, chciałbym wam przypomnieć te notowania Przebojów Trójki. Mimo tego, że to jest inna stacja radiowa, ale wtedy to była kultowa stacja. Kultowa stacja, która prezentowała kultową listę przebojów, której wcześniej nigdy nie było w żadnym polskim radiu. Oczywiście jest wybiórcza, bo nie wszystkie numery nadają się do odtworzenia, w sensie, no, merytorycznym, że są takie sobie, że są złe, że nie nadają się do naszego radia, do radia Odzew. Słuchajcie, no to co, jedziemy z koksem, bo to nie ma co długo gadać, ja tylko jeszcze powiem, że zamysłem tego, żeby było, żeby nie prezentować wszystkie notowania po kolei, ale to nie ma sensu, bo jak sobie pomyślałem, to w tym notowaniu musielibyście słuchać większość tych utworów, co słuchaliście tydzień temu, więc to kompletnie mija się z celem. Dlatego postanowiłem, że będę skakał i te listy przebojów będą co roku, ale odpowiednie daty, które będą blisko dat, które obowiązują teraz, w 25 roku. No więc mamy notowanie 61 z dnia 18 czerwca roku pańskiego 1983. Prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. Lista wszystkich utworów na liście wtedy była 32, ponieważ były dwie pozycje ex aequo. Liczba polskich utworów 13, zagranicznych 19. 4 nowości były, 10 wzlotów, 7 spadków, 4 pozycje bez zmian było, a w poczekalni 11 utworów. 11 utworów było w poczekalni, 4 polskie, 7 zagranicznych, 4 nowości, 1 powrót był nawet. Dobra. Jedziemy, zaczynamy teraz od poczekalni. Na początek, no, 3 dobre numery się, całkiem niezłe numery się pojawiły, więc dużo gadałem, to pojadę. 3 nowości od razu. Na miejscu 30 Mech i piosenka Swahili. To taki zespół, który był bardzo fajnie zapowiadający się tam. Fajne rzeczy się działy, po czym to gdzieś wszystko zniknęło. Wokalista Maciej Janeczko chyba wyjechał do Ameryki, ślad po nim zaginął, przyjął jakiś amerykański pseudonim artystyczny, no i tam rządził, ale to bardziej w jakimś innym, piątym obiegu. Na miejscu 29 następna nowość Yazoo i Nobody's Dyer, a potem na miejscu 29, a, bo to jest ex aequo, czyli na miejscu 29 ex aequo Yazoo i Nobody's Diary i Bob Marley and the Wailers w utworze Buffalo Soldier. No to posłuchajmy sobie tych trzech nowości. Mech, Yazoo i Bob Marley.

Wybiórcza lista przebojów trójki, powtórka, powrót do przeszłości. To były trzy nowości z pozycji 30 i 29, bo tam było miejsce egzekwo 29. No to idziemy dalej. Na miejscu 28 powrót do poczekalni powrót i to jest John Evangelist, utwór And When the Night Comes, ale to się nie nadaje do puszczenia. Miejsce 27, awans o dwa oczka, Lombard, utwór Miny na pokaz, czyny za grosz, też przechodzimy dalej. Na miejscu 26 Electric Light Orchestra i Rock and Roll Is King, to jest nowość. Na miejscu 25 awans o 5 pozycji Agneta Faltstock i utwór Men. Awans 30 miejsca. Przypominam, cały czas poczekalnia. No i w końcu jesteśmy miejsce 24. Awans o 1 pozycję Nena 99 baloników. Posłuchajmy tego fajnego utworu. Boże, kto nie kochał się w Nenie wtedy? Ja. Ja się kochałem w Kim Wilde.

Tak. Nena z Kim Wilde rywalizowały wtedy wśród tych takich nowofalowych piękności. Ja nie mówię o tych pięknościach dyskotekowych jak Cissy Catch czy tam Samantha Fox, bo to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Miejsce 24 bez zmian, Ryszard Sygitowicz i Cavalcado. Na miejscu 22 awans o 8 pozycji z 30 miejsca Martyna Jakubowicz i Kiedy będę starą kobietą. Strasznie żałuję, że Martyny Jakubowicz mało jest teraz, mało słychać Martyny Jakubowicz, mało nowych rzeczy nagrywa chyba. Nie śledzę tego tak dogłębnie, to od razu zaznaczam, ale tęsknię za tą Martyną Jakubowicz z tamtych czasów. Bo to naprawdę były fajne czasy. Ja osobiście nie jestem fanem bluesa, ale to mi się bardzo podobało. Miejsce 22 Martyna Jakubowicz, Kiedy będę starą kobietą.

Tak. Te melodie przywołują sytuację z tamtych lat. Ja jestem wiekowy, miałem przedwczoraj urodziny, także słuchajcie, ja naprawdę dużo pamiętam z roku 83. Na miejscu 21 kończymy poczekalnię Rod Stewart i Baby Jane. I to na tyle. Tyle o Rodzie Stewardzie. Wchodzimy teraz w to właściwe notowanie, czyli 21 utworów, które się pojawiły w notowaniu numer 61. Przypominam, 18 czerwca 1983 rok. Na miejscu 20 spadek o 4 pozycje z 16, 2 plus 1 i 21 wiek dla wszystkich nas. Bardzo ładnie, ale przechodzimy do góry, bo na miejscu 19 nowość, Bóg muzyki, David Bowie w utworze China Girl. Ten utwór w teledyskach, które puszczał wtedy w telewizji niejaki pan Szewczyk, to ta piosenka nie leciała w całości, bo tam jest akcja łóżkowa. Oczywiście to jest śmieszne dla mnie, bo tam się nic nie dzieje, ale jest akcja łóżkowa. I piosenka była wyciemniana i wyciszana. My słuchamy w całości China Girl, David Bowie.

No i rozmarzyłem się na dobre. Mam tą płytę do tej pory, płyta nazywa się Let's Dance. Metamorfoza totalna. David Bowie z Ziggy'ego Stardusta nagle przeistoczył się z glam rockowego idola, przeistoczył się w człowieka z Wall Street. Taki blondyn, dobrze ubrany. Abstrahując, bo ten człowiek miał setki twarzy, ale od tamtego czasu zacząłem Davida lubić. Te wcześniejsze rzeczy nie do końca mi stykały. Za to od płyty Let's Dance ten człowiek zaistniał w moim życiu. Dobra, miejsce 18, następna nowość. Peter Schilling, tak się nazywa ten pan i piosenka nazywa się Major Tom Coming Home. Zastanawiałem się, czy puścić tą piosenkę, ale puszczę, bo ona ma coś takiego śmiesznego w sobie. No to posłuchajmy sobie. Ona była wykorzystana w filmie z Charlize Theron, o tej blondynce szpiegu, który działał w NRD. Jak ona się? Atomic Blonde. I tam pasowała naprawdę. Posłuchajmy sobie. Peter Schilling, Major Tom, Coming Home.

No dobrze, chodzimy dalej do miejsca 17 i tutaj absolutny morderca muzyczny New Order i Blue Monday. Ta piosenka zmieniła życie wielu ludziom. Na próżno jej szukać na płycie, którą ten singiel Blue Monday promował. Płyta Power, Corruption and Lies. Mianowicie tego singla nie posiadała w sobie, że tak powiem. Blue Monday, singiel, który hulał sobie po prostu, nie był związany z płytą tą właściwą, ale jakże fantastyczny utwór. I po tym numerze pragnę jeszcze puścić jeden utwór fantastyczny, grupa Tears for Fears, na miejscu 16, awans o jedną pozycję, piosenka Pale Shelter. Nie wiem, czy ja powiedziałem, że New Order był nowością na tej liście? Chyba powiedziałem, a jeśli nie, to teraz się poprawiam. Czyli miejsce 17, nowość New Order i Blue Monday, a na miejscu 16 awans o jedno oczko Tears for Fears i Pale Shelter. Nową falą nam powiało tak teraz, że aż po prostu serce rwie się do lat 80. Słuchajmy.

To naprawdę było fajne. Na miejscu 15 była taka grupa Rezerwat się nazywała. Piosenka się nazywała Trendowata Marionetka i ta piosenka na miejscu 15 spadek o 4 pozycje, ale oczywiście nie nadaje się do puszczania. O, ja oczywiście zapomniałem powiedzieć, jak długo te piosenki były na liście. Dobra, zacznę teraz. Rezerwat był 4 tygodnie na liście i już poleciał. Nie będziemy puszczać tego Rezerwatu. Za to miejsce 14 odchodzimy od nowej fali. Na miejscu 14 spadek o 4 pozycje, 2 tygodnie na liście. I zespół nazywa się Iron Maiden, a utwór nazywa się Flight of Icarus. Iron Maiden to taki zespół, który do tej pory ma liczną rzeszę fanów. O, to jest kultowy zespół. Mało kto wie, że Iron Maiden na początku swojej działalności, to jeszcze w latach 70., zaczynał po prostu od punk rocka. To był punk rockowy zespół. Potem nie najlepiej im widocznie szło, przerzucili się na klasyczny heavy metal taki. Do tej pory są wierni temu gatunkowi muzyki. My posłuchamy sobie jednego utworu Iron Maiden Flight of Icarus, miejsce 14.

Władysław Bałtycki się kłania. Jeszcze raz oczywiście dla tych, co włączyli teraz swoje, nie wiem, radioodbiorniki, komputery, iPhony, smartfony, to ten program nazywa się, już tu mam napisane, Wybiórcza Lista Przybojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Powtórka tego programu jutro o 10.30, także jak coś, możecie sobie odpalić rakiety i posłuchać jeszcze raz, co ja tutaj wygaduję. Ja nazywam się Władysław Bałtycki, przedwczoraj miałem urodziny, więc gadam, ale uwaga, nie piję. Jestem na antybiotyku, bo się przeziębiłem. Bo się rozchorowałem, nie przeziębiłem. To tyle z mojego życia prywatnego. Słuchajcie, na miejscu 13 uwielbiam tą kapelę. Na miejscu 13 Awans o 5 oczek do góry, grupa Trio. Utwór nazywa się Boom Boom. Zespół, a 2 tygodnie na liście. Zespół Trio był kojarzony przede wszystkim z utworem Da Da Da. Tam Da Da Da. I to jest ich numer uno. Ale ten zespół ma naprawdę masę fantastycznych kawałków, które no po prostu jakby przeszły tam gdzieś. Trochę były zauważone, ale generalnie to ludzie się koncentrowali właśnie na tym największym hiciorze. Ten utwór Boom Boom jest fantastyczny. Miejsce 13, awans 5, Trio Boom Boom.

Rewelacja. Podobno plotka mówiła, że Bum Bum to jest utwór o piersiach kobiecych. Nie wiem, ile w tym prawdy. Oni mają jeszcze fajnych parę numerów, tam Beata, Gilda, coś tam, wymieniają te imiona kobiet z takim niemieckim akcentem i do tego ta musa, rewelacja. To była 13 pozycja i na tej 13 pozycji były dwa utwory ex aequo. Drugim utworem, który na tej pozycji był bez zmian, tak samo zeszły tydzień wcześniej, od 6 tygodni na liście, to był zespół Kombi i utwór nazywał się Linia Życia. Ja wiem, że utwór Kombi wtedy przed metamorfozę przeszedł z rocka progresywnego, nagle się stali zespołem New Romantic, ale to do mnie nie docierało. Ja wiedziałem, że to jest artystyczne oszustwo i skok na kasę, dlatego nie będziemy puszczać Kombi, bo Kombi to jest taka sobie kapelka, umówmy się, poza utworem Przytul Mnie, który do tego też się można przyczepić, i fantastycznym utworem, który był wykorzystany w czołówce programu dla dzieci 5-10-15, no to oni zrobili takie sobie rzeczy. Taka jest prawda. Na miejscu 12 spadek o 4 pozycje, Spandau Ballet i utwór True. 6 tygodni na liście. To był prawdziwy przebój, ale ja nigdy nie lubiłem gruby Spandau Ballet, mimo że lubię New Romantic, dobry New Romantic, i zespół ten był zaliczany do New Romantic, ale pamiętajcie, że pojęcie New Romantic to nie jest, że to grają w takim stylu, że to jest heavy metal i wy wiecie, czujecie, że to jest heavy metal. New Romantic to był styl bycia, to było noszenie się, to była taka subkultura, która nie miała w związku, nie przekładała się na muzykę. To było stowarzyszenie ludzi, których jednoczyła pewna idea bycia bon vivantem. No i tak to wyglądało. Spandau Ballet, chłopcy pod krawatkami elegancki grali jakieś, kurde, niesamowite rzeczy, które się nie dało tego słuchać. Spandau Ballet True na 12 miejscu, spadek o 4. Na miejscu 11 nowość, Urszula Dmuchawce, Latawce Wiatr. Pozostawiam to bez komentarza, bo tego się po prostu nie da słuchać. Na miejscu 10 Pink Floyd, spadek o 3 pozycje, The Gunners Dream. Od 9 tygodni na liście Pink Floyd już wtedy dołował, dlatego też nie słuchamy tego. Mimo tego, że ma w Polsce wielu fanów i będzie miał do końca świata, bo w Polsce się słucha Genesis, Pink Floyd, co tam jeszcze? No i to są, i to jeszcze jakiś tam by się znalazło. Na miejscu 9, tak samo jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście grupa TSA i utwór TSA Rock. Ten zespół wypłynął tym takim koncertem na Błoniach w Namiocie. To był 82 rok chyba, czy 81. I nagrania z tego koncertu, one dopiero po roku, dwóch weszły na płytę, dlatego można to było puszczać. I mogło to hulać w radio. Można się do tego przyczepić, tego w ogóle nie ma, nie zanotowane jest chyba nawet w wersji studiowej, dlatego jest wersja koncertowa. Posłuchajmy sobie TSA, utwór TSA Rock na

dziewiątym. Poczujmy ten klimat, te spocona młodzież, początek lat 80. w namiocie cyrkowym na Błoniach w Krakowie.

No, aż sam poczułem krople potu na czole. To taki, kurde, żart bez sensu. Dobra, na miejscu 8 awans o 4 pozycje. The Police. Fantastyczny zespół. Every breath you take. Tak się nazywa ten utwór, od 2 tygodni na liście. I to jest utwór z ostatniej płyty Policjantów. Synchronicity. Uważam, to jest najsłabsza płyta tego zespołu, ponieważ ten zespół wydał bodajże 6 płyt i w poprzednich tam się działo po prostu tyle fantastycznych rzeczy, że no to musiał nastąpić rozpad tego zespołu, ponieważ podejrzewam, że doszli do pewnego momentu i stwierdzili, że już nie są więcej w stanie nic fajnego zrobić. Mimo tego, że na tej płycie jest parę fajnych utworów. Ona się podobała. Mnie też, mam ją w kolekcji, ale uważam, że jest najsłabsza. The Police, Every Breath You Take. No to słuchamy. Miejsce 8.

Piękna, piękna sprawa. Teraz na miejscu siódmym, od 4 tygodni na liście, spadek o 2 pozycje, mamy taką pozycję takiego artystę, którego nikt się nie spodziewał, że on tak zawędruje wysoko. Nagranie dokonano dla jaj. Franek Kimono, czyli Piotr Frączewski. Franek Kimono, utwór nazywa się King Bruce Lee Karatemistrz. Na fali mody na Bruce Lee, wejście i mody na wejście smoka powstała ta piosenka, w ogóle cała płyta powstała. I Franek Kimono, jest to fantastyczne zjawisko socjologiczne, ponieważ jeszcze nie tak dawno miałem bar. Ludzie przychodzili i błagali, żeby puścić im Franka Kimono, mimo tego, że wiedzieli, że w tym barze gra się ostrą muzę. I no i puszczaliśmy. I to były poważne jaja. Ta muzyka w swojej prześmiewczości, w swoim spojrzeniu, krzywym spojrzeniu na tamtejsze czasy, ona się broni dalej i to wszystko jest okej. Okay. Franek Kimono. Dlatego ja to puszczę. Franek Kimono. King Bruce Lee Karatemistrz. Miejsce siódme. Niestety spadek o 2 pozycje. Franuś, jedziemy z koksem.

No i teraz mam pozycję szóstą. Awans aż o 14 oczek. Dwa tygodnie na liście. Z 20 miejsca na 6 awansował. No i nie dziwota, bo to jest Mike Oldfield i Moonlight Shadow. Piosenka nagrana z Maggie Reilly. Taką rudaską. Ona śpiewa tam na na na na. Ale niestety wolę Franka Kimono puszczać niż Mike Oldfielda w tym wydaniu. No w ogóle nie lubię Mike Oldfielda, co dopiero takie popłuczyny, które on wtedy sorry. On wtedy to wyprodukował, no wypocił. Bo co tu dobrze mówić, to dalej istnieje w obiegu i dalej ludzie jak się napiją, to se to puszczają i tańcują przy tym, no ale ile można? To jest disco polo, no. Po prostu. Wsłuchajcie się w to. To jest disco polo. Dlatego odnotowujemy, że jest to na miejscu szóstym, awans o 14 oczek, Mike Oldfield z Maggie Reilly, Moonlight Shadow, ale więcej nic z tego nie będzie. Na miejscu piątym awans o jedną pozycję, Robin Gibb i utwór Juliet. Dwa tygodnie na liście i tu też nic z tego nie będzie. Nie będzie. Za to puszczę teraz trzy utwory, miejsce czwarte i trzecie. Bez zmian, na miejscu czwartym Manam, bez zmian, od 8 tygodni na liście. Kocham Cię, kochanie moje, to jest utwór nieśmiertelny i to jest utwór Samograj i to jest utwór dobry. Na miejscu trzecim Classic Nouveau, utwór Never Again, też pozycja taka sama jak tydzień wcześniej. 3 tygodnie na liście i to jest totalny powrót do tamtych czasów. Jak usłyszałem ten numer, po prostu znalazłem się na prywatce, mając 17 lat, zalecając się do różnych moich pierwszych narzeczonych. Classic Nouveau, Never Again, na miejscu trzecim. A na miejscu drugim spadek z pierwszego, o jedno oczko oczywiście, Republika, Znak Równości, 4 tygodnie na liście. Też fantastyczny utwór z fantastycznej płyty. Posłuchajmy sobie, bo za chwilę będzie numero uno. Manam, Classic Nouveau i Republika.

No to tym oto szczęśliwym trafem doszliśmy do końca notowania 61. listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia z 18 czerwca 1983 roku. Na miejscu pierwszym awans o jedno oczko, 4 tygodnie na liście przebojów. Kto? Grupa Lady Punk i utwór Mniej niż Zero. No to jak ten utwór w ogóle słucham i zamknę oczy, to w ogóle znajduje się w różnych fantastycznych rzeczach. To była moja młodość, dlatego ja podchodzę do tego strasznie emocjonalnie. Bardzo was przepraszam, że może to kogoś nudzić, zwłaszcza tych młodszych ludzi, ale tak mam. I nic na to nie poradzę, bo miałem przedwczoraj urodziny. Ha, ha, ha. Lady Punk, Mniej niż Zero, słuchajcie. A ja się żegnam. I do zobaczenia za tydzień. Będzie notowanie, nie wiem które, ale też chyba z czerwca, ale roku 1984. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, powtórka jutro o 10:30. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najniebezpieczniejsze miejsce do pływania na świecie. Kauai.

Hawaje. Kauai to górzysta wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do archipelagu Hawaje oraz stanu o tej samej nazwie w USA. Otoczona skalistymi ścianami mała zatoczka zbudowana jest ze skał wulkanicznych, ale nie daj się zwieść widokowi lub scenerii. Czysta woda może pozwolić ci dostrzec dno basenu, ale szybko może przerodzić się w koszmar. Wyobraź sobie, że kąpiesz się w basenie w idyllicznej scenerii, a potem nagle huk, nagle woda uderza w ciebie z ogromną siłą. To właśnie sprawia, że ta zatoczka jest tak niebezpieczna. Bez ostrzeżenia fale mogą szybko osiągnąć zdumiewające wysokości, co jest ekstremalnie niebezpieczne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen. To płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.